0: Pokaż mi te pieruny.
1: Chodź do mnie, pokażę, koleko jest ruczna. Za nas od skóra, daje riba profi. Idę mu u koszutniak na kamel trofi. Usta gawista, baby.
0: Aha, usta gawista, team many. Dušo, ja tebe ne volim još.

Raspevana strana Balkana. Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.